Hau, Henry reklade matja, Pine Ridge mataha. Deutschland ektawahi cha oenia Wartburg I kanchola 96.5 oenia nach. Ohi, ohinia. Yee, heche tuelo, aho.